Ayike ngeneza kwethu sekunjalo bafowethu ubanda kababa sikuphinde kanjalo kwenze mntana umuntu nakulelo khaya yimi ngiyafika mntaka mama yimi ngiyafika sengilapha hawu bakithi angifikile mntana umuntu ngidalelekile